0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kucham sladoli kajmi.
0: Pomladni.

0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kucham sladoli kajmi.